Wena ngibona isimanga sizokwenzeka namhlanje simanga. Bona ma-report ekhamba kodokotela. Bona dokotela banikile amakhanda.